Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Zebrałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was nie boli.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Chyba dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak jak

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: 10 more to get over me. You gon' have to buy 10 more to get over me.
1: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życzym się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie ha.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

now, baby. Let's play. Let's play now. Let's play.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. Jej w ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodreś pasz mentalny karce.

0: Urwać im łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapie.

Każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie chce. Ruch powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn.

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygi na paluszku, na łóżku. Clinton, George'a, nie, bush, bush. Pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Biegając płynę rzeką, tak jak miłość płynie w moich żyłach. Staję się rzeką, tak jak moja krew staje się miłością. Biegając płynę rzeką, tak jak miłość jest dla. Love.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

0: Witamy Was bardzo serdecznie w naszej audycji Odkryj w sobie moc. To jest przestrzeń, którą stworzyłyśmy ja, Anna Byrne oraz Agnieszka Brygman i dzielimy się z Wami tutaj naszymi doświadczeniami, naszymi inspiracjami, narzędziami, które pomagają wracać do siebie, do swojej siły, spokoju i wewnętrznej prawdy. I mamy nadzieję, że te rozmowy będą dla Was wsparciem, inspiracją, a może nawet początkiem pięknych zmian. Zanim zaczniemy, chciałybyśmy serdecznie podziękować Radiu Cenzura za stworzenie tej przestrzeni i możliwość spotykania się tutaj z Wami. Jeśli jesteście z nami po raz pierwszy, serdecznie Was witamy. Ja nazywam się Anna Byrne, jestem coacherką i specjalizuję się w głębokiej pracy z oddechem. Wspieram ludzi w uwalnianiu emocji, wewnętrznych blokad i budowaniu życia w większej lekkości i mocy. Agnieszka Brygman jest coacherką oraz ekspertką EFT, techniki pracy z emocjami i energią, która pozwala i pomaga uwalniać stres, lęk, ograniczające przekonania i ma to na celu odkrycie siebie, tej prawdziwej siebie i stworzenie, intencjonalne stworzenie celów. Jeśli spodoba Wam się ta audycja, zapraszamy Was do www.radiacenzura. Do zakładki archiwum, gdzie znajdziecie nasze wcześniejsze audycje oraz wiele innych wartościowych, inspirujących nagrań. Dzisiejszy temat to: czy wysokie wibracje mogą odciąć cię od prawdy? Dlaczego nie zawsze trzeba czuć się dobrze, żeby żyć prawdziwie? I myślę, że dzisiejszy temat będzie taki troszeczkę niewygodny, może kontrowersyjny nawet. Ale może też być taki troszeczkę uwalniający, wydaje mi się. W dzisiejszym świecie, szczególnie jeżeli ktoś jest w rozwoju personalnym, ciągle się mówi: myśl pozytywnie, utrzymuj wysokie wibracje, skupia się tylko na dobrej energii, prawda? Ale czasami ta potrzeba, ja uważam, że ta potrzeba czucia się dobrze, czasami może nas oddalać od prawdy, od siebie. Może nas oddalać od tego poznania siebie, prawda? Bo zakładamy takie, nie chcę powiedzieć maski, ale może mogę tak powiedzieć. Wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć. Czasami zakładamy tą maskę pozytywności i niekoniecznie dajemy sobie pozwolenie na to, aby tak naprawdę poczuć siebie. I rozmawiałyśmy niedawno tutaj z Agnieszką, że niekoniecznie trzeba zawsze czuć się świetnie, żeby osiągnąć fajne rezultaty, prawda? Bo w naszym personalnym rozwoju często mówimy: myśl pozytywnie, bo zaczniesz przyciągać negatywne rzeczy, ale to nie jest do końca tak, prawda? Agnieszka, zgodziłabyś się z tym?
1: Myślę, że ogólnie temat tej tak zwanej manifestacji, jakby ten temat się już przekłada, ten temat się już gdzieś tam jest w naszym życiu już dawno, dawno, dawno, począwszy chyba, tak mi się wydaje, od książki tej Sekret,
0: Te sekrety.
1: która w ogóle jest dla mnie rewelacyjna i te historie, które tam są opisywane, ja uwielbiam ogólnie historie. Ja uwielbiam rzeczy, które się wydarzają w życiu i historie ludzi, gdzie gdzieś tam coś nie powinno się zdarzyć, a się zdarzyło, bo to jest piękne. Tak naprawdę to ta magia wdrażająca w nasze życie tego zaufania i tej wiary, to tak naprawdę moim zdaniem jest ta moc, bo życie nie zawsze idzie po naszej myśli i to właśnie wiara i to zaufanie, że może być coś po drugiej stronie, to jest świetne. I ta książka jak najbardziej dla mnie jest super do tej pory. Jakby wiem, że wydaje mi się, że teraz jakby słyszałam różne opinie na zasadzie, o, że już nie czytać tej książki, że tam jest nieprawda albo coś tam. Natomiast myślę, że ta manifestacja, która została pokazana tam i to, co powinno zainspirować i pokazać nam magię, że jest coś więcej niż to, co my widzimy, trochę wytrąciło się pod kontroli. I ludzie zaczęli wierzyć, że my musimy mieć ten tak zwany high vibe, żeby osiągnąć. I ja myślę, że kiedy mówimy, czy wysokie wibracje mogą cię odciąć od tej prawdy, ja mam takie tutaj porównanie tego, Dlaczego my chcemy być i dążymy do tych wysokich wibracji? I na 90% w dzisiejszych czasach to jest tak, żeby coś dostać,
0: Osiągnąć.
1: żeby

0: coś osiągnąć. Wiara, że ja muszę być w high vibe, w tych wysokich wibracjach, bo inaczej to się nie wydarzy, bo inaczej nie przyciągnę, bo inaczej coś tam, coś tam, coś tam. Zapominamy, że ta podróż w tych naszych osiągnięciach to jest nasza wewnętrzna podróż. I często uciekamy od tej naszej prawdy tylko po to, żeby być w tym high vibe, bo jesteśmy skupieni na to, co chcemy dostać, a nie na to, kim tak naprawdę jesteśmy w tej zmianie. Już kiedyś o tym wspominałam i na tym połączeniu, bo jest coś, słuchajcie, w tym, mamy tą intuicję i bardzo często naprawdę się zdarza tak, że nie wiem, o kimś pomyślicie i ta osoba za chwilę do was dzwoni, nie? Albo no naprawdę różne rzeczy się dzieją w każdego człowieka życiu, czy w to wierzycie, czy nie. Czasami człowiek nie wierzy w coś, bo nie zauważa tego, bo nie skupiamy się tak bardzo na tym. Ale to naprawdę istnieje, energia istnieje, ta intuicja, te połączenia, to wszystko naprawdę istnieje. Ale znowu wracamy do tej intencji, nie? Czy wysokie wibracje i po co ja chcę być w tych wysokich wibracjach? Tylko po to, żeby coś osiągnąć. I wtedy uwierzcie mi, że czasami kreujemy te wysokie wibracje na siłę. Bo przestajemy i tak naprawdę kreujemy też lukę w tym wszystkim, nie? Bo kiedy ja na siłę próbuję być w high vibe, bo inaczej nie wierzę, że coś się nie wydarzy, to ja tak naprawdę jestem już w tym miejscu, w którym się to nie wydarzyło. Więc tak ode mnie, nie? Bo ja osobiście przeszłam tyle niefajnych rzeczy i byłam w takim low vibe, w takim byłam niskiej wibracji, wiecie, w takim smutku, wiele lat byłam w takim systemie i w takiej postawie ofiary w ogóle, mimo tego, że zawsze kochałam się śmiać, to mimo tego mój umysł był bardzo negatywny i te emocje negatywne mną rządziły, to dlaczego osiągnęłam te wszystkie rzeczy? Dlaczego moje marzenia się nadal spełniały? Prawda? Nie trzeba być w tej wibracji. Nie byłam świadoma swoich emocji przez wiele, wiele lat i to też jest bardzo ważne, żeby być świadomym i pozwalać sobie na tym, bo one są naszymi wysłannikami informacji, tym listonoszem, który do nas przychodzi codziennie i daje
1: Drogowskazami
0: nam
1: takimi,
0: liści.
1: prawda?
0: Ale ja osobiście w to nie wierzę. W tym momencie nie dążę ani do tego, żeby być w wysokich wibracjach non-stop, ani też się nie przejmuję i nie jestem w panice, kiedy jestem w niskich wibracjach, tylko staram się zawsze dążyć do balansu, aby po prostu dobrze się czuć ze sobą.
1: I tu wydaje mi się, Aga, że jest ten sekret, prawda? Bo tak jak powiedziałaś, ja muszę powiedzieć, że ja byłam chwilkę tak zafascynowana bardzo tymi wysokimi wibracjami, czytając sekret i tak dalej. Po prostu byłam nieświadoma, tak? To jest jedna część manifestacji, tak? Książka Sekret jest piękna, ale to jest po prostu tylko część manifestacji, tak? Która, tak jak mówisz, jest bardzo inspirująca. Ja oglądałam i film, i czytałam tą książkę, i mam nawet dziennik, który tam się chyba w gratitude wpisuje, prawda? Więc naprawdę, jeżeli ktoś nie czytał, to zapraszamy. Chociaż ty mówiłaś, że się teraz tego nie jestem pewna, nie słyszałam, że tego się nie powinno czytać.
0: Nie,
1: Nie jestem pewna
0: słyszałam
1: tego.
0: ostatnio takie opinie gdzieś tam w jakichś przestrzeniach, że ta książka to też nieprawda i w ogóle. I też mi się wydaje, że wszystko jest piękne, co wchodzi w nasze ręce, każda informacja jest wartościowa, ale czasami jest przerost tej treści w ogóle, nie? Że czasami jakby mi się wydaje, że chcemy jakąś informację wdrożyć w nasze życie, nie biorąc odpowiedzialności tak naprawdę za wewnętrzną zmianę. I w tym momencie nic się nie dzieje. I w tym momencie oczywiście książka nie daje, wiesz, wartości już są. W ogóle to są też takie, też słyszałam takie opinie na zasadzie można łatwiej, jakieś takie rzeczy i ja się totalnie z tym nie zgadzam i może kontrowersyjna tutaj będę w tym wszystkim. Ja nie mówię, że ma być mega trudno, ale zmiana nie jest łatwa. Jeżeli ktoś mówi mi, że zmiana jest łatwa, to nie przeszedł tej zmiany.
1: Tak, to nie przeszedł tej transformacji wewnętrznej, tak? Zgadzam się. Wiesz co, teraz tak sobie pomyślałam, że często gęsto widzimy te transformacje i one są piękne, te wszystkie osoby, które tam zostały, opisały swoją podróż, czy nawet oglądamy różne filmy, prawda? Inspiracyjne. Popatrzmy się. To, co my widzimy, to jest tak naprawdę koniec tej podróży. Koniec tej podróży. To jest ta cała transformacja, tak? I jeżeli popatrzymy na to głębiej, to jestem pewna, I studiowałam z osobami niektórymi, które akurat były w tej książce, i doskonale wiem, że to jest ta wisienka na torcie. Ta cała transformacja zachodzi wcześniej, czyli w tej całej transformacji siebie, pozwalaniu sobie na emocje, przerabianiu tych emocji, pozwalaniu sobie popatrzeć na swoje blokady, na swoje wierzenia, prawda? Więc czasami wydaje mi się, że może. Nie wiem, jak to powiedzieć, że czasami można popatrzeć na tą wisienkę i pomyśleć, o, to jest niemożliwe, albo próbuję czuć się fantastycznie cały czas i nic nie przyciągam, prawda? Ale poprzez wysokie wibracje, tak jak mówisz, Aga, czasami blokujemy to, co tak naprawdę powinno, czy musi wyjść na wierzch, te wszystkie emocje, te wszystkie wierzenia. Które ta wiara w cokolwiek wierzymy. Wierzenia to chodzi mi takie beliefs bardziej, takie przeświadczenia na temat siebie, przeświadczenia na temat na cokolwiek, do czegokolwiek dążycie, prawda? I często, gęsto my musimy przez ten niekomfortowy proces, aby dostać tą wisienkę na torcie. Tylko my czasami patrzymy, nie widzimy tego, co było pod spodem. Bo jeżeli oglądamy jakieś, ja uwielbiam filmy sportowe, uwielbiam oglądać filmy, gdzie nie wiem, z niczego ktoś stał się z niczego, przepraszam, z niczego. Ktoś stał się sławnym jakimś najlepszym piłkarzem, czy najlepszym bokserem, czy cokolwiek. Popatrzmy na całą tą drogę. I tak jak ty, Aga, mówisz, że jeżeli ktoś powie, że może być łatwiej, że transformacja może być łatwiejsza, może być inna, ale to, co przechodzimy w środku, niekoniecznie może być łatwe. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, że ta transformacja nie jest łatwa. I to jest okej, bo to jest podróż poznawania siebie. A jeżeli ktoś sprzedaje nam, że będzie łatwo, że będzie pięknie, że będzie różowo i kolorowo, to tak jak mówisz, wydaje mi się, że ta osoba nie przeszła przez takie transformacje, przez jakie my przechodzimy.
0: Nie jest to takie pokazane, nie jest odkryta prawda, nie?
1: Tak, rzeczy pokazana
0: Nie.
1: jest część, pewna część prawdy, którą no, my chcemy wierzyć, tak? My chcemy wierzyć, że to będzie łatwe. Ja też byłam zachłystnięta tą książką, tym filmem i tak dalej. I nie powiem, część rzeczy przyciągnęłam, będąc na wysokim high vibe, tak? Ale to były rzeczy, do których nie miałam jakichś tam wielkich blokad, prawda? Beliefs. A wydaje mi się, że tak jak mówisz, to jest po prostu część. To jest część prawdy. Bo ta transformacja jest dużo, dużo, dużo głębsza. A jeżeli patrzymy tutaj tylko na to, żeby się czuć fantastycznie, żeby. Ja pamiętam, jak Bob Proctor, my studiowałyśmy z Agą B przez dłuższy czas z Bobem Proctorem, on zawsze mówił, żeby nie pozwalać sobie być na takich bardzo wysokich vibes, żeby uczyć się być na takim właśnie, w takim spokojnym. Bardziej takim, tak być bardziej w spokoju, aniżeli w tych wysokich vibes, bo jak jesteśmy w wysokich vibes, to potem możemy też wejść na bardzo niskie vibes, nie? Więc to też jest takie interesujące.
0: Wszędzie są przeciwieństwa, nie? I po
1: Tak.
0: prostu moim zdaniem jest to okej być super podekscytowanym, ale ludzie nie akceptują tego, że gdzieś jest druga strona tego i to też
1: Tak.
0: jest okej. Ja jest tych takich ja w tych takich odczuciach przykrych, jakieś tam cierpieniu, piękne rzeczy powstawały w moim życiu, ponieważ ja czuję, że kiedy byłam na tym dnie, to je dopiero mogłam się odkryć przed sobą, bo ja już nie miałam nic więcej do stracenia, bo ja już nie miałam siły już więcej walczyć sama ze sobą tak naprawdę, bo my myślimy, że walczymy z życiem, z ludźmi, ale my walczymy tak naprawdę sami ze sobą. I to piękne naprawdę w te rzeczy wyszły, nie dlatego, że byłam w niskich wibracjach, tylko dlatego, że zdecydowałam się na otwartość i zobaczyć coś poza tym. Że przestałam właśnie w tej walce, że przestałam na siłę udawać, że ma być wszystko super, że ma być właśnie ta ekscytacja. Bo ta ekscytacja ma być w naszym życiu, ale nie wtedy, kiedy tak naprawdę coś innego teraz się przed nami odkrywa, może jakiś smutek, może jakieś cierpienie i to potrzebuje naszej uwagi. Też chciałam tutaj zaznaczyć, że my nie namawiamy do tego, żeby być smutnym.
1: Nie,
0: Tylko
1: absolutnie.
0: namawiamy do tego, żeby mieć żeby ta intencja bycia w tej wyższej wibracji, czyli w tych takich fajnych emocjach, w tych radości, żeby to, żebyście wy chcieli tam być z racji, że jest warto, że chcecie się fajnie po prostu czuć, że chcecie się cieszyć tą chwilą, chcecie się cieszyć życiem, a nie dlatego, że gdzieś tam uwierzyliście w to, że jeżeli tak nie będzie, że tak nie będziesz się czuć, to w ogóle nic w życiu nie osiągniesz i w ogóle, bo to nieprawda.
1: Zgadzam się.
0: Można też w tych innych odczuciach nadal iść do przodu, tylko my wybieramy być w tych niskich wibracjach, tak zwanych. My tak mówimy o tych niskich wibracjach, ale to po prostu są nasze emocje, nie? Bo to
1: Emocje.
0: wszystko jest energia. My wybieramy być w tym smutku, czy w tym żalu, czy w tej złości. I znowu, to, że wybierasz w czymś być, to nie znaczy, że musisz z tego uciekać, ale to też nie znaczy, że możesz tam, że musisz tam być. Więc zawsze we wszystkim jest taki balans. I no, gdyby ktoś mi wiele, wiele lat temu powiedział, że ta złość, ten smutek, ten żal, że to były po prostu informacje dla mnie i droga, aby mi pokazać, jak po prostu żyć lepiej, jak się czuć lepiej, wow. Ale nie wiedziałam tego przez wiele lat i się kręciłam w tym kółku. Ale jednocześnie, słuchajcie, miałam ogromne marzenia i zawsze byłam taką marzycielką i zawsze sobie coś wymyśliłam w tej głowie. I bardzo dużo rzeczy, bardzo naprawdę takich, którymi się nawet nie dzieliłam z ludźmi. I jakimś cudem one się wydarzyły, więc jest coś w tym. Nie trzeba, nie musisz mieć tych wysokich wibracji, żeby nie osiągać, ale jednak poruszałam się do przodu mimo tego, że nie miałam siły czasami. Poruszałam się do przodu mimo, że nie zawsze w siebie wierzyłam. Próbowałam mimo, że czasami nie miałam wiary i nawet czasami zastanawiałam się, po co ja to robię? Ale też ufam w to, że zawsze mamy tych swoich aniołów stróżów i gdzieś tam coś zawsze miałam. Taki wtyczek zawsze mi dawał motywacyjny, a jeszcze jeden mały kroczek, i jeszcze jeden mały kroczek. Bądźcie prawdziwi w tym wszystkim, co oznacza, żebyście zwracali uwagę na swoje uczucia i żebyście zastanawiali się nad tym, dlaczego ja się w ten sposób czuję. I żebyście nie parli do przodu tylko po to właśnie, żeby ta super rewelacyjna energia miała być, tylko żebyście nauczyli się regulować emocjonalnie i żebyście byli w stanie przetransformować to, zmienić to w sobie po prostu, a to jest niesamowite i to już jest zmiana wewnętrzna i kiedy ta zmiana wewnętrzna następuje, słuchajcie, to naprawdę będziecie w stanie osiągnąć wszystko, a ja mam wrażenie, że ludzie często, i też tam byłam, czasami staramy się osiągnąć coś, żeby coś sobie udowodnić. I wtedy mamy taką presję, ten
1: To jest jak
0: pressing
1: na
0: tego
1: siłę.
0: właśnie, tak, żeby coś udowodnić, nie? I teraz ja jestem pełna strachu, że jak nie będę teraz podekscytowana, albo jak nie będę coś tam. To też jest, słuchajcie, fajne. 100 lat temu, jak jeszcze byłam nastolatką z kuzynami, chcieliśmy pracę dorywczą, jakąś tam wakacyjną, słuchajcie. I to było naprawdę milion lat temu, naprawdę, jak sobie pomyślę. I to był taki door to door, czyli ta akwizycja, słuchajcie, nie? I ja nigdy tego nie zapomnę. Każdy ranek zaczynał się takim zgromadzeniem. Wszyscy w kółko byliśmy i zaczynaliśmy tańczyć, skakać, wydzierać się w ogóle. I wiecie, i myśmy w ogóle z kuzynami to naprawdę mieli. Myśmy to w ogóle, ja nie wiem, czy mieliśmy może 17 lat, no ja nie jestem pewna, ale nie mogliśmy tego zrozumieć. Mieć takiego łacha po prostu ten ranek, ale wiecie co, teraz rozumiem. Oni chcieli poruszyć tą energię, po prostu wzbudzić tą ekscytację, poruszyć to ciało, ale nie na siłę, bo są na przykład joga śmiechu, rewelacyjna, nie? Naprawdę nie wiem, jak byłabym smutna i niezadowolona, to jak zaczynasz się śmiać, to po jakimś czasie już sama nie wiesz, nie możesz tego zatrzymać. I to jest też fajne w tych takich wyższych wibracjach poruszyć to ciało. To
1: Tak,
0: ciało czasami potrzebuje tego ruchu, żeby dać mu. Więc to było takie śmieszne doświadczenie i słuchajcie, naprawdę, no bardzo miło wspominam w ogóle to chodzenie, po jakichś targach chodziliśmy, słuchajcie, sprzedawaliśmy jakieś odkurzacze na baterie, które jak trzeba było je pokazać, to akurat bateria nie działała, także słuchajcie, naprawdę
1: zazwyczaj tak jest.
0: rewelacyjna. Ale zobaczcie, ja tyle lat po wspominam to i słuchajcie, moje ciało się poruszyło, ja mam w sobie tą energię, ciało pamięta,
1: Pamięta
0: więc
1: wszystko.
0: nawet jak macie jakąś bardzo ciężką sytuację w tej chwili, trudne doświadczenie, jest na pewno jakieś doświadczenie w życiu, które ciało pamięta. I my musimy tylko wzbudzić to ciało w ruch znowu, pokazać mu. Dlatego jak najbardziej wysokie wibracje i używajcie jakiejś właśnie jogi śmiechu, czy jakieś takie rzeczy, czy tańczenia w kuchni. To jest rewelacja. Ale wiecie co? Jak robimy takie rzeczy, to naprawdę robimy sobie przysługę, bo robimy to dla siebie, robimy to dla naszego ciała. Nie robimy tego po co.

0: nieświadomie nawet schować te emocje, te uczucia, to wszystko, co chciało wyjść, bo zamiast sobie popłakać, to ja musiałam być na wysokich wibracjach. I tak jak Agata powiedziałaś, jak Aga powiedziała, dajcie sobie przestrzeń na poczucie tych emocji. Ja to zawsze o tym mówię. Na każdej audycji wspominam to samo, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby dać sobie poczuć te emocje. Nie siedzieć tam, nie zasiedzieć się tam jak król na tronie, ale dać sobie poczuć te emocje. I ta intencja, po co ja chcę się, po co mi te dobre wibracje? No po to, żeby się czuć dobrze, a nie po to, żebym osiągnęła coś. Bo nawet jeżeli jesteśmy w tych niższych emocjach, jeżeli mamy emocje strachu, emocje, nie wiem, smutku, ja 2-3 lata temu, będąc w najgorszych momentach mojego życia, emocjonalnie, odkryłam najpiękniejsze elementy siebie. Odkryłam najpiękniejsze elementy siebie i to pozwoliło mi teraz być bardzo często w tej wibracji radości, ekscytacji, ale dla mnie to jest teraz takie naturalne, ponieważ nie przykrywam czegoś tymi emocjami, tym pozytywnym myśleniem. Nie przykrywam swoich prawdziwych, o tak, nie przykrywam swoich prawdziwych uczuć, tylko pozwalam sobie je poczuć. Pozwalam sobie je wyregulować. Jeżeli trzeba, to sobie popłaczę. Ja jestem płaczka. Jakbyście porozmawiali z moimi dziećmi, ja płaczę zawsze. Na bierzmowaniu mojej córki leciała jedna piosenka. I moja córka mówi: na pewno mama płacze. I zgadnijcie co? Mama płakała w kościele. Bo mama jest płaczka, tak? Ale ja sobie pozwalam na to, bo wiem, że to mnie oczyszcza. To oczyszcza te emocje, prawda? Dlaczego płaczemy? Jak płaczesz, to potem się czujesz taka wolna, bo czujesz się oczyszczona, prawda? Oczyszczona, oczyszczony. Więc takie zaproszenie ode mnie dla Was jest, abyście nie zmuszali się do tego, żeby czuć się fantastycznie, aby czuć się tym pozytywnie cały czas, bo po pierwsze to jest nie do spełnienia, bo my jesteśmy tylko ludźmi, więc jeżeli się starasz cały czas czuć i przejść do pozytywności, nie da się. Nie da się, bo my jesteśmy ludźmi i my mamy wszyscy, tak jak Agata mówiłaś, są zawsze dwie strony. Jest radość i smutek. Kwestia jest taka, aby znaleźć balans pomiędzy tym. I jak znajdziemy balans, to zaczniemy żyć prawdziwie. To jest też w tytule naszej audycji. Zaczniemy żyć prawdziwie, nie oszukując siebie i innych, jacy jesteśmy szczęśliwi, a tak naprawdę wewnętrznie, bo my to wiemy, pokazujemy się, próbujemy uśmiechać się na siłę, ale my wewnętrznie wiemy, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. My wiemy, czy to są emocje wymuszone, niewymuszone. Nie zawsze chcemy to zauważyć, nie zawsze chcemy nawet nasz głos do tego dopuścić, ale tak jest. Więc ja zapraszam Was, żebyście, jeżeli jesteście w tym pozytywnym myśleniu i myślicie pozytywnie, zostańcie w tym, ale dajcie sobie przestrzeń do posłuchania siebie, posłuchania swojego serca, posłuchania swoich naprawdę takich, tych głębokich emocji. Co one teraz od Was potrzebują? Co one potrzebują?
1: Ta prawda pomiędzy
0: Prawda,
1: niskimi i
0: tak.
1: wysokimi wibracjami, bo też chciałam, taka w ogóle sytuacja mi się teraz też nasunęła i chciałam też wspomnieć, bo właśnie chodzi o to, czy to jest wasza prawda, czy w tej chwili, kiedy jesteś podekscytowany, podekscytowana, czy naprawdę jesteś, bo jeżeli jesteś, super. To nie chodzi
0: Dokładnie.
1: teraz, że ja mam teraz, o, muszę teraz trochę wyluzować, bo jednak za bardzo jestem podekscytowana. Nie, to też nie o to chodzi. Ale też słuchajcie, jest często taka odwrotna sytuacja, nie? Ja nie wiem, czy to tak w każdych nacjach jest, ale na pewno u nas w polskości naszej, nie? Jak gdzieś tam się kogoś spotyka na ulicy, to nie wiem, jak wiele ludzi mogłoby być podekscytowanych w tym dniu, to jak się spyta, co u nich słychać, no nie za bardzo. I tak jakby przechodzimy w ten drugi tryb, nie? I to też nie jest twoja prawda. Bo z jakiegoś powodu nie masz takiego może nawyku dzielić się tym swoim szczęściem, ale to też nie jest twoja prawda. Czyli jeżeli jestem w tym super nastroju, to nie ukrywajmy też tego, nie? Bo to też jest takie śmieszne, że jakby...
0: Wydaje mi się, że my Polacy nie. My byliśmy wychowani w takim tym. Nie wiem, ale tak jak mówisz, to chyba to jest troszeczkę prawda, że my nie umiemy się dzielić naszym szczęściem.
1: I że może nie mamy prawa też być bardzo
0: Tak.
1: szczęśliwi, zawsze musi coś być nie halo i w ogóle nie, więc to też jest sabotujące, więc.

0: jakby to chodzi w tej audycji o tą właśnie prawdę. Kiedy ja jestem naprawdę podekscytowana i jest taka szczęśliwa, to dzielcie się, słuchajcie, krzyczcie na cały świat. Ale chodzi nam bardziej o to, kiedy się odcinamy trochę od tej prawdy, czyli staramy się na siłę być szczęśliwi,
1: Wykreować.
0: wykreować to poprzez iluzję, a tak naprawdę w środku coś czeka na naszą uwagę, nie? I z drugiej strony ktoś może się spytać, o co u ciebie, i możemy mieć po prostu najgorszy dzień naszego życia, i uśmiechamy się, no, wszystko super, i w ogóle jakby to jest takie ciekawe, nie? Też właśnie w takich relacjach międzyludzkich, jak po prostu. Czasami jest ta obawa pokazać te prawdziwe emocje, nie? Gdzie tak naprawdę tu jesteśmy? I to nie chodzi ani o to, żeby się ulepszać przed kimś, albo nie wiadomo za kogo się uważać, albo też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak się jakby być w tej ofierze, nie? To nie chodzi o nic. To chodzi o tą właśnie prawdę, żeby tak mieć taki fajny, luźny przekaz. A ja się dzisiaj nie czuję tak najlepiej, ale kiedy żyjemy w tej prawdzie, to my jesteśmy w stanie zobaczyć, czego nam potrzeba dzisiaj. I właśnie, albo potańczymy, wytrzepiemy się, albo gdzieś pójdziemy pobiegać, albo coś dla siebie zrobimy, ale nie będziemy starać się na siłę. No, my byłyśmy z Anią w takim momencie swojego życia wiele lat temu, gdzie te afirmacje, to wszystko. I wiecie co? Gdzieś tam nie powiem, że to było takie mega złe, bo czasami ta iluzja, choć nieprawdziwa, gdzieś tam przytrzymywała mnie, żeby nie zwariować, nie? Ale jednak to była iluzja. Więc czy to tak do końca, może trochę działało, ale czy do końca pozwalało mi odkryć swoją prawdę i kim ja tak naprawdę jestem? No nie do końca. Czyli tak, tak leciałam trochę po tej iluzji na takiej zasadzie fake it until you make it, nie? Nie do końca się z tym zgadzam, bo tak zwane te skrypty tożsamości, to wszystko jest bardzo budowane na kimś, kim chcemy być. I to jest okej. Okay. Albo przepraszam, na kimś, kim myślimy, że powinniśmy być. A tak naprawdę kim ja jestem? Bo to, kim ja jestem, to już jest wystarczające, tylko ja być może potrzebuję to bardziej poczuć, ja być może potrzebuję więcej gdzieś praktyki, ja być może potrzebuję bardziej się otworzyć, wyjść poza strefę swojego komfortu i to wszystko jest okej, okay, ale to jest moje. Więc znowu odcinanie się od tej prawdy w tych właśnie wysokich wibracjach, w tym odczuciu, które jest w nas, bo ta ekscytacja, szczęście, radość, to wszystko jest częścią nas wszystkich, ale żeby być prawdziwym w tym. Jeżeli naprawdę tego tam nie ma, to co ja mogę zrobić, żeby tam się przesunąć w to miejsce? Bo na końcu dnia każdy zasługuje, żeby cieszyć się tą chwilą. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile ludzi żyje albo z tyłu, albo z przodu. Z tyłu, no to wszyscy wiemy, tak? To jest chleb powszedni, terapii itp. itd. Każdy gdzieś tam ma coś do przerobienia, dobra, ale nawet nie wiecie, jak ten tak zwany osiąganie tych celów, jak tak naprawdę przenosi ludzi do przyszłości i przestają totalnie żyć w życiu tu i teraz.
1: I znowu wracamy do balansu, prawda? Znowu wracamy do tego teraźniejszego momentu, prawda? I to jest piękne, co Aga powiedziałaś, bo tak, każdy z nas ma coś do przerobienia. Każdy. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma do przerobienia, gratulacje, jakoś troszeczkę nie wierzę, prawda? Każdy z nas ma coś do przerobienia, bo tak mi się wydaje. Każdy miał przeszłość, jaką miał, i każdy nie ma ludzi idealnych, prawda? Ale też. Zapraszam do tego, żeby się nie skupiać na tym i tylko i wyłącznie na tym, żeby myśleć, o Boże, ile ja mam do przerobienia. Ale skupiać się też na tym, na tu i teraz, jaka jestem tak naprawdę. Nieważne, tak, mam to i to do przerobienia, ale jestem tu i teraz, teraz jestem wystarczająca. Bo czasami i znam osoby, które skupiają się, które mają trzech coachów, które mają czterech terapeutów i ciągle chcą się ulepszać, ale nie dają sobie szansy tak naprawdę posiedzenia ze sobą tu i teraz i poczucia tych emocji. Bo czasami co robimy? Inwestujemy w coacha, inwestujemy w terapeutę, myśląc, że ktoś nam pomoże. Że ktoś za nas przerobi coś, że ktoś za nas coś zrobi, a tak naprawdę jedyną osobą, która może zmienić twoje życie, jesteś ty. I tak, ja jestem bardzo za tym, żeby zainwestować w coacha, znaleźć fantastycznego terapeutę, tak? Ale nie liczyć na to, że jak zainwestuję w tego coacha, nie wiem po co tam idę, ale tam idę. że jak zainwestuję w tego coacha, to żeby i tak wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje uczucia i znaleźć ten balans pomiędzy tym, kim jestem i to, jakie części siebie chcę odkryć, a nie tak jak Aga powiedziałaś, afirmacje są fantastyczne. Ja uwielbiam afirmacje i do dzisiaj używam nieraz afirmacje. Ale to są, a teraz afirmacje wychodzą z tego, kim ja jestem, z kim ja czuję, że ja jestem, kogo ja odkrywam, a nie kogo, kto ja myślę, kim muszę być. To są dwie różne rzeczy. I znowu wychodzimy z intencji, chcę to osiągnąć tu teraz jak najszybciej, czy chcę cieszyć się tą podróżą i odkrywaniem siebie, dążąc do tego celu. To są całkowicie dwie inne wibracje, całkowicie dwie inne intencje, które pomogą nam przejść naszą drogę w całkiem inny sposób. Udawanie i na siłę, albo bycie sobą, próbowanie, odkrywanie siebie, idzenie, idąc do przodu.
0: No praca z tym naszym potencjałem, nie? Ale żeby móc wykorzystać nasz potencjał, my musimy wiedzieć, czym ten potencjał jest, prawda? Więc to takie odkrywanie właśnie siebie. Ale też jak mówiłaś, Ania, to mi przyszły takie dwa cytaty do głowy. Zawsze chyba Bob Proctor mówił, że jedynym problemem, jaki Bob Proctor albo Joe Dispenza, już nie pamiętam, jedynym problemem, jaki ludzie mają, to jest to, że myślą, że mają problem, nie? Bardzo to triggeruje wiele ludzi w ogóle, ale ja to lubię mówić, bo to jest coś w tym. Ale jakiś czas temu brałam udział, słuchałam sobie Tonego Robbinsa i on powiedział coś takiego jeszcze piękniejszego, że największym problemem ludzkości jest to, że ludzie myślą, że nie powinni mieć problemów. I to jest takie prawdziwe. Taka bardzo duża prawda. Największym problemem ludzkości jest to, że ludzie wierzą głęboko w to, że nie powinni mieć problemów. I to na przykład to słowo przerabianie, nie? Jakby dlaczego my myślimy, że życie już nie powinno mieć, że życie nie ma cierpienia, że życie nie ma problemów? Jakby to jest życie po prostu, nie? I my powinniśmy płynąć z tym, ale też mi bardzo wiara pomogła i takie zaufanie, i naprawdę takie zaufanie, że jestem w miejscu, w którym mam być. I z tego miejsca widzę więcej. Z tego miejsca z zaufaniem i z wiarą kultywuję taki spokój, że jestem bezpieczna. I z tego miejsca z kolei widzę więcej znowu, w jakim kierunku mogłabym z tego miejsca iść, a nie właśnie, że nie powinnam mieć tego problemu i już teraz jestem w ciemnej D za przeproszeniem i już nie znam w ogóle drogi na zewnątrz. Więc ten cytat taki był piękny, tak bardzo do mnie
1: Uwalniający wręcz, Aga, nie?
0: bardzo uwalniający, bo to ja nie mówię, nie chodzi mi o to, że mamy być w tym problemie czy w czymś. Życie jest zbyt krótkie, słuchajcie, my naprawdę nie wiemy, kiedy nam się ta karta skończy, więc dlaczego mielibyśmy się przejmować rzeczami, a też to przychodzi z wiekiem, moim zdaniem. 20 lat temu pewne problemy bym pewnie wyolbrzymiała, teraz myślę sobie, kurczę,
1: Nie ma sensu. Nie ma
0: nie ma
1: sensu.
0: sensu, nie mam na to czasu, naprawdę. I naprawdę to jest też takie niesamowite, jak my tej rezyliencji tak nabieramy, nie? Tej odporności takiej też nabieramy. Nastawienie jest naprawdę bardzo ważne, w jaki sposób właśnie patrzycie. Czy myślicie, że przez całe życie przerabiacie coś i co jest w ogóle jakaś taka sieczka, czy po prostu akceptujecie to jako część procesu naszego wzrostu, tego, że ewoluujemy, tego, że się starzejemy, tego, że się zmieniamy i logiczne będzie, że to, co wcześniej działało, dzisiaj może już nie działać. I to nie ma nic wspólnego z jakimś mega i super nie wiadomo jakim przerabianiem, tylko to ma po prostu związek z tym, że jest zmiana cały czas, wszystko się zmienia, nie?
1: Słowo przerabianie dawniej bardzo na mnie tak bardzo ze mną rezonowało, a teraz jak słyszę to słowo przerabianie, ono jest dla mnie takie bardzo ciężkie. Bo to nie chodzi o przerobienie. To nie chodzi o przerobienie czegokolwiek, tylko chodzi o poznanie siebie i uwolnienie siebie od tego, co już ci nie służy. Ja przynajmniej teraz na to w taki sposób patrzę, bo za każdym smutkiem, za każdą osobą, która nas skrzywdziła, za każdą, nie wiem, sytuacją, która gdzieś nas wzięła nie tam, gdzie chcieliśmy iść, jest emocja, która potrzebuje, no nie chcę użyć słowa uzdrowienia, ale właśnie uzdrowienia, odpuszczenia, akceptacji czasami. Często mówimy tutaj akceptacji, prawda? Więc ja zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, abyście dali sobie przyzwolenie i pozwolenie na poczucie tego, co czujecie, bez presji, że muszę czuć się fantastycznie, muszę szybko to zmieniać, muszę jak najszybciej tego się wyzbyć, żeby być na tych wysokich wibracjach. Zapraszam Was do tego, abyście sobie posiedzieli z tą emocją, z tym cokolwiek czujecie. Nie po to, żeby tam się zastać i powiedzieć: Boże, jaka jestem nieszczęśliwa i tak dalej, tylko z taką intencją, że teraz, tu i teraz ty tego potrzebujesz, ty jesteś tego warta i z tą świadomością, że jak dasz sobie prawo poczuć, to jutro będziesz się czuła lepiej, dużo lepiej, ale może nie, no, że poczujesz, ewentualnie poczujesz, eventually poczujesz się dużo lepiej, ale bez takiej presji, że ty musisz się czuć lepiej, że to będzie takie naturalne.
0: Tak. Prawdziwe. Żyjmy prawdziwie.
1: Tak. To jest nasze motto. To jest nasze motto. Także dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami tutaj na tej audycji. Dajcie nam znać, jeżeli cokolwiek. I jak zawsze, weźcie z tej audycji to, co Wy potrzebujecie. Nie słuchajcie na ślepo i nie bierzcie z tego wszystkiego, bo musicie, tylko posłuchajcie i posłuchajcie tego siebie. Okej, to ze mną rezonuje, to biorę. To mnie striggerowało, mogę troszeczkę posiedzieć z tym, tak? Nie odrzucajcie tego całkowicie. Jeżeli was striggerowało, pomyślcie, dlaczego was triggerowało, ale nie bierzcie na ślepo, po prostu weźcie to, co wam trzeba. Tutaj i teraz. Dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Jeżeli was to zainspirowała, was ta audycja, zapraszamy do naszych poprzednich audycji www.radiocenzura.pl, archiwum, i widzimy się z wami za 2 tygodnie. Agnieszka, czy masz jakieś ostatnie słowo?
0: Nie, dziękuję.
1: Dziękujemy i do
0: Dziękujemy,
1: zobaczenia.
0: kochani, i do następnego. Guziaki.

0: Audycja Miszmasz bez filtra. Zaprasza Paweł Mateusz Wójcik w Radio Cenzura.
1: Dobry wieczór Państwu, albo i dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, w zależności od tego, kto kiedy nas słucha. Tu Paweł Mateusz Wójcik i witam bardzo serdecznie w pierwszym inauguracyjnym, odświętnym, a jednocześnie całkowicie niepompatycznym wydaniu audycji Miszmasz bez filtra na antenie Radia Cenzura. To ma być program o wszystkim, ale nie w sensie chaosu, tylko w sensie życia. Bo życie, proszę Państwa, rzadko bywa uporządkowane w schludne przegródki. Ono jest raczej jak szuflada człowieka inteligentnego, lecz wiecznie zajętego. Obok rachunków leży ulubiony długopis, obok dokumentów stary bilet albo paragon, a gdzieś pod tym wszystkim spoczywa myśl. A może jednak warto byłoby kiedyś zrobić z tym porządek? I właśnie wtedy przychodzi radio. Nasze ukochane radio, polonijne radio. I tak sobie myślę, ta audycja ma być miejscem lekkiej rozmowy, swobodnej refleksji, emigracyjnych obserwacji, kulturalnych dygresji i zwyczajnego ludzkiego uśmiechu, bez polityki, bez awantur, bez potrzeby natychmiastowego ratowania świata. A właśnie świat. Jak wiemy, ma się całkiem dobrze, również bez naszej wieczornej paniki, za to bardzo źle bez odrobiny humoru. Ponieważ to nasze pierwsze spotkanie, ten nasz pierwszy wspólny wieczór, uznać można, że wypada zacząć z wdziękiem, nie za szybko, tak jak Państwo słyszą, żeby nikt się nie zmęczył, nie za poważnie, żeby nikt nie pomyślał, że będzie egzamin, i nie za lekko, żeby po wszystkim nie zostało wyłączenie wspomnienie dźwięku, lecz także jakaś myśl, choćby drobna, która może zabrać ze sobą osoba każda z nas do kuchni, samochodu albo na wieczorny spacer. Sama nazwa programu, za to Miszmasz bez filtra, zobowiązuje. I bardzo dziękuję za to Anecie, która mnie pogoniła troszkę i wspomogła dobrą radą, kiedy bardzo kombinowaliśmy na temat nazwa, jaka by miała być dla tej audycji. I wtedy właśnie Anetka Kubicka, nasza pani wspaniała redaktor, powiedziała: wybierz pierwszą lepszą opcję, a może miszmasz. I tak już zostało. I myślę, że będzie tu trochę Irlandii, bo przecież to tutaj toczy się codzienność mnie jako prowadzącego w hrabstwie Cork, w okolicach Inchigilla, gdzie człowiek może jednego dnia zachwycić się pejzażem, a drugiego dnia próbować zrozumieć, dlaczego deszcz pada poziomo. Nie ukrywam, że tutaj naprawdę ciężko bywa z pogodą. Będzie troszkę Polski, bo emigracja nie jest przecież amputacją pamięci, tylko jej szczególną formą. Człowiek wyjeżdża, ale zabiera ze sobą język, skojarzenia, smaki, przyzwyczajenia i cały katalog zadań i innych też zdań zaczynających się od słów a co a u nas to było inaczej albo skąd pochodzisz. Będzie trochę świata, bo nie da się żyć wyłącznie lokalnie, kiedy współczesność codziennie puka do drzwi przez telefon, radio, internet i rozmowy z ludźmi. Poza tym umówmy się, świat jest zbyt ciekawy, żeby zostawić go tylko ekspertom. I będzie też trochę humoru. Tego rodzaju humoru, który nie musi nikogo poniżać, żeby bawić. Bardziej w duchu inteligentnej obserwacji niż wrzasku. Bardziej z sympatią do człowieka niż z chęcią urządzenia mu publicznej sekcji zwłok. Taki ton od dawna dobrze sprawdza się zarówno w lekkiej satyrze, jak i w opowieściach podróżniczych czy anegdotycznych. Mam nadzieję, że wybaczycie mi czasami moje błędy w wymowie, natomiast czasami bywa tak, że człowiek ciężkie słowa, które nie używa na co dzień, a przeszedł na język angielski, umykają. Czasami ciężko zapamiętać, czy nawet wypowiedzieć już te słowa, których się na co dzień nie używa. Pierwsza audycja jest trochę jak pierwsza kolacja wydawana w nowym domu. Gospodarz chciałby wypaść naturalnie, ale jednocześnie pamięta o wszystkim, czy herbata ciepła, czy obrus prosty, czy goście nie zauważą, że dwa kieliszki są z innego kompletu. W radiu jest podobnie. Człowiek chce brzmieć swobodnie, no czasami mi to może nie wychodzić i proszę mi to wybaczyć, jeżeli chodzi o dzisiaj, ponieważ jest to naprawdę moja pierwsza audycja i troszkę się tym stresuję. Natomiast człowiek chce brzmieć swobodnie, ale w środku siedzi mały urzędnik duszy i notuje: uwaga, tu było za szybko, tu zabrakło oddechu, a tu wyszło nawet całkiem z klasą. I często się powtarzające y. To nasze piękne y. Oczywiście kiedyś o tym porozmawiamy. Naszym gościem w planach jest profesor Bralczyk, Jerzy Bralczyk. Wspaniały polonista i językoznawca. Myślę, że będziemy mogli z nim porozmawiać o właśnie naszym języku. Osób, które mieszkają za granicą. To może być naprawdę ciekawe i jeżeli jesteście na taki wywiad chętni, napiszcie w komentarzu w tym poście, który zobaczyliście jako zaproszenie na tą audycję, lub również w następnym poście. Zapraszam również do zadawania pytań. Przechodząc dalej, myślę, że dlatego pierwszą audycję warto potraktować nie jak wykład, lecz jak zaproszenie do salonu. Taka jest moja opinia wewnętrzna. Nie trzeba od razu opowiadać wszystkiego. Lepiej dać słuchaczowi poczucie, że trafia do miejsca, do którego będzie chciał wrócić. Miejsca, w którym można usłyszeć i sport, i anegdotę, i kulturę, i coś osobistego, ale bez ekshibicjonizmu. Można więc zacząć tak. Drodzy Państwo, witam serdecznie w miejscu, w którym będą spotykały się sprawy ważne i drobne sprawy, rzeczy wzniosłe i rzeczy nieco śmieszne, Irlandia i Polska, codzienność i odrobina fantazji. Innymi słowy, witam w Miszmasz bez filtra, prowadzący Paweł Wójcik. Troszkę długi wstęp, ale myślę, że Państwu przypadnie do gustu i następnym razem postaram się go zrobić krótszy. A potem od razu przejść do sedna, bo radio lubi ruch. Nie gwałtowny, ale zdecydowany. Jak elegancki kelner, który nie biegnie, a jednak zawsze pojawia się z herbatą dokładnie wtedy, kiedy jest potrzeba. W Irlandii ostatnie dni miały bardzo wyraźny rytm sportowy i emocji naprawdę była góra. 19 lipca 2026 rok w Cork Park w Dublinie rozegrano finał All Ireland Senior Hurling Championship pomiędzy Galway i Limerick, a spotkanie zakończyło się zwycięstwem Limericku, co nie wszyscy mogli przewidzieć. Wyniki 1 do 29 dla Limericku i 1 do 18 dla Galway. No, trzeba przyznać, że był to naprawdę wspaniały mecz. I myślę, że tutaj popis dał zawodnik Limerick Aidan O'Connor z wynikiem 0 do 5. I teraz trzeba powiedzieć rzecz ważną dla tych, którzy być może jeszcze nie mieli zaszczytu zderzyć się z hurlingiem w pełnej krasie. Jest to sport, który na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby ktoś połączył średniowieczną bitwę, balet, hokej, żudoszczepem i bardzo irlandzką determinację, by niczego nie zrobić połowicznie. Człowiek patrzy na to pierwszy raz i myśli, to niemożliwe, żeby wszyscy wrócili z tego do domu w jednym kawałku, a potem widzi precyzję, szybkość, odwagę i zaczyna rozumieć, że to nie jest zwykły mecz, to jest żywa tradycja, emocjonalna liturgia i lokalna duma w jednym. Można śmiało powiedzieć, że Irlandczycy traktują sport z powagą, jakiej wiele narodów używa już tylko przy omawianiu cen nieruchomości, gdy zbliża się taki finał, rozmowy naprawdę zmieniają ton, zwłaszcza w pubach, głosy się ożywiają, a nawet ludzie zwykle flegmatyczni nagle potrafią dyskutować z zacięciem godnym filozofów starożytnej Grecji, tyle że o tym, kto lepiej wyprowadza piłkę. I jest w tym coś bardzo pięknego. Emigrant obserwuje takie chwile i zaczyna rozumieć kraj głębiej, bo kraj poznaje się nie tylko poprzez historię czy urzędy, ale także przez to, czemu jego mieszkańcy oddają serce bez reszty. To zresztą świetna lekcja dla każdego, kto mieszka poza ojczyzną, żeby naprawdę oswoić miejsce, w którym się żyje, trzeba nauczyć się tego rytmu. A rytm Irlandii to nie tylko pop, deszcz i zielone wzgórza, to również hurling, który potrafi wzbudzić w ludziach więcej emocji niż nie jeden rodzinny obiad świąteczny. A skoro już jesteśmy przy wielkich emocjach, to spójrzmy szerzej. 19 również lipca 2026 rok, Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 w meczu Mistrzostw Świata. Myślę, że Państwo oglądali, ja również oglądałem. To były naprawdę skrajnie wysokie emocje. To, co się działo w Cork na Grand Parade i myślę, że w innych miastach również, no, było znakomite. I proszę zauważyć, jak cudownie demokratyczny jest sport. Człowiek może się nie znać na taktyce i ja też nie przepadam za futbolem, jedynie raz na 4 lata. Może nigdy nie kopał piłki poza szkolnym boiskiem, może nawet twierdzić, że ogląda tylko dla towarzystwa, a i tak po 10 minutach siedzi przed ekranem z miną eksperta od geopolityki murawy. W takich chwilach wszyscy stają się specjalistami. Jeden wie, kto powinien był podać, drugi uważa, że trener nic nie rozumie, trzeci od 15 lat nie oglądał meczu, ale właśnie teraz ma najmocniejszą opinię. I co zaskakujące, wszystko to działa, bo sport nie potrzebuje pełnej zgody, tylko wspólnej uwagi. To chyba jedna z najcenniejszych rzeczy w naszej współczesności. Jeszcze istnieją wydarzenia, które potrafią zebrać ludzi wokół czegoś wspólnego bez konieczności sporządzania deklaracji ideowej. Takim na przykład był Slavic Polish Festival w Cork, gdzie bardzo serdecznie i w Killarney również bardzo serdecznie zapraszam Państwa na przyszłość. Po prostu siadamy, patrzymy, przeżywamy i przez chwilę jesteśmy częścią tego samego widowiska. Hrabstwo Kork ma, już przeskakując oczywiście, Hrabstwo Kork ma swoją osobliwą wielkość. Z jednej strony jest żywe, szerokie, dumne ze swojej odrębności, pełne charakteru i lokalnej energii. Z drugiej strony potrafi w jednej chwili podarować człowiekowi widok, przy którym nawet najbardziej nerwowy umysł mówi: dobrze, usiądźmy na moment i nie róbmy nic heroicznego. To właśnie tutaj, w Comte Kork, nie da się znaleźć miejsca, które nie tyle zachęcają do odpoczynku, co niemal wymuszają łagodniejsze tempo myślenia. Jednym z nich jest Dzogchen Beara Buddhist Meditation Center. Na półwyspie Beara ośrodek znany z odosobnień, spotkań i przestrzeni sprzyjającej wyciszeniu, położony nad Atlantykiem. Samo połączenie słów Kork, Atlantyk i medytacja brzmi zresztą jak propozycja, którą powinniśmy rozważyć i każdy człowiek powinien rozważyć po tym tygodniu odbierania telefonów, odpisywania na wiadomości i udawania, że ma pełną kontrolę nad kalendarzem. Większość z nas tej kontroli oczywiście nie ma. Mamy tylko ambicje, by wyglądać, jakbyśmy ją mieli. I może dlatego takie miejsca robią wrażenie. Nie obejmują natychmiastowej przemiany w świętego ani błyskawicznego rozwiązania problemów. Dają raczej coś skromniejszego, a przez to cenniejszego. Chwilę ciszy, która nie jest pustką. Sam z moją narzeczoną i z moim synem odwiedzamy często to miejsce, bardzo piękna, bardzo piękne miejsce, które można naprawdę zobaczyć od innej strony, które wyciszy człowieka. Także już wracając, myślę, że nie obiecują natychmiastowej przemiany świętego ani błyskawicznego rozwiązania problemów. Dają raczej coś skromniejszego, a przez to cenniejszego, chwilę ciszy, która nie jest pustką, lecz podporządkowaniem wnętrza. W pierwszej audycji warto o tym wspomnieć, bo to piękny kontrast dla sportowych emocji. Z jednej strony stadion, napięcie, wynik, wspólne okrzyki. Z drugiej strony miejsce, w którym człowiek przypomina sobie, że nie wszystko trzeba komentować natychmiast. Czasem wystarczy pobyć chwilę w milczeniu, co nie ukrywajmy, w epoce mediów społecznościowych jest dziś aktem niemal rewolucyjnym. Skoro to ma być audycja inauguracyjna, dobrze dodać do niej element osobisty, ale nienachalny. Nie życiorys w pełnej wersji, bo to groziłoby formą bardziej urzędową niż radiową, lecz kilka zdań o tym, skąd bierze się potrzeba takiego programu. Z obserwacji, drodzy Państwo, z obserwacji emigracyjnego życia, z ciekawości ludzi, z zamiłowania do rozmowy i z przekonania, że radio nadal może być miejscem spotkania. Dobrze też dodać mini segment pod tytułem, na przykład rzecz, która mnie ostatnio rozbawiła. W pierwszej audycji może to być drobna historia emigracyjna, nieporozumienie językowe, zaskakująca rozmowa w sklepie, pomyłka nazw miejscowości, często mi się to zdarza, albo obserwacja, że człowiek na emigracji zaczyna funkcjonować w trzech trybach naraz. Po polsku myśli, po angielsku załatwia, a po irlandzku marzenie. Może też dodać krótką rubrykę, czego się uczę od Irlandii. Na początek świetnie działałyby trzy rzeczy. Spokój w drobnych sprawach,

lekkiej opowieści niż zwykłej zapowiedzi kolejnej piosenki. Jeśli myśleć o inspiracjach, to warto połączyć kilka tonów. Zamiast kogokolwiek kopiować. Klimat inteligentnej, eleganckiej ironii i gry językowej można czerpać z tradycji lekkiego felietonu oraz scenicznej obserwacji codzienności, co dobrze współgra z upodobaniem do artystów takich jak Arthur Andrus i innych wykonawców łączących humor z melodyjnością. Z kolei wątek podróżniczo-anegdotyczny można prowadzić bardziej gawędziarsko. Tak jakby słuchacz miał wrażenie, że nie dostaje referatu, tylko opowieść od człowieka, który był, widział, skojarzył i jeszcze umie to poddać z wdziękiem. Tu działa styl oparty na szczególe, kontraście, lekkim przerysowaniu, ale bez przesady. Wspomnienie Kevina Eastona także może się dobrze pojawić jako kulturowy most. Kevin Easton, mój bardzo dobry znajomy, jest polsko-angielskim prezenterem telewizyjnym i radiowym, kojarzony przede wszystkim z programu Europa da się lubić, a w nowszych materiałach opisywany jest również jako kucharz i właściciel restauracji w Mielcu, z którego pochodzę. To jest wdzięczny trop do pierwszej audycji, bo pokazuje doświadczenie człowieka między kulturami. Można powiedzieć, że jedni przyjeżdżają do obcego kraju na chwilę, a inni zostają w nim na dobre. A jeszcze inni stają się w pewnym sensie tłumaczami dwóch światów naraz. I to właśnie jest bardzo emigracyjny temat. Jeżeli chodzi o Bartosza Gajdę, to jest on odpisywany jako stand-uper, kabareciarz i prezenter radiowy, dawniej związany z kabaretem Łowcy.b, a później z występami solowymi. Tu inspiracją może być tempo pointy. Nie chodzi o to, żeby audycję zmienić w stand-up, ale żeby raz na kilka minut zostawić słuchaczowi zdanie, które kończy akapit lekkim uśmiechem. Na przykład na emigracji człowiek dojrzewa szybko, zwłaszcza wtedy, gdy po raz pierwszy próbuje wyjaśnić przez telefon swoje polskie nazwisko komuś, kto właśnie pije herbatę i stracił wolę walki. Więc wcześniej sobie przygotowałem kilka takich gotowych zdań, które można wpleść w tą audycję, ale stwierdziłem, że takie krótkie żarty pomagają rozbudować rytm i oddech, zwłaszcza w dłuższym monologu, który teraz właśnie się tak wywiązał, dają słuchaczowi chwilę uśmiechu, ale nie rozwalają powagi tam, gdzie pojawia się ładniejsza refleksja. I takie, które przygotowałem, myślę, że przeczytam je Państwu. Jest ich raptem 5. A pierwszym z nich jest: irlandzka pogoda ma tę wielką zaletę, że rozwija w człowieku charakter, a tę małą wadę, że rozwija go głównie w poziomie przez wiatr. I to jest prawda. Tą pogodę naprawdę często możemy spotkać w czterech porach roku naraz, dziennie, poprzez zimę, lato, jesień. Myślę, że to jest takie humorystyczne, ale myślę, że też to jest takie prawdziwe, które odzwierciedla nas na co dzień, ponieważ pogoda jest jednym z takich czynników, który działa na nas. Działa na nasz humor, więc co by się nie działo, czy jest słonecznie, czy jest deszczowo, ten humor się zmienia zawsze. Teraz na przykład ostatnie tygodnie bardzo często słyszę, że a jak to gorąco, jak to gorąco, jak to gorąco. No gorąco, gorąco, ale jak padało, to znowu wiecznie słyszeliśmy, jak to pada, wiecznie leje, co tu zrobić. Także myślę, że bardziej

może to kierować naszym humorem, a może być to spowodowane również może charakterem takiego Polaka. Drugim takim cytatem, który znalazłem, to na emigracji człowiek szybko się staje filozofem. Najpierw pyta, dokąd zmierzam, a potem, gdzie jest najbliższy urząd, który to potwierdzi na piśmie. Czy to może być jakaś sentencja? To już zostawiam każdemu z nas do przemyślenia. Ponieważ myślę, że każdy może z nas to odebrać inaczej, osobiście. Myślę, że to jest taka myśl, z którą zostawię Państwa do następnej audycji w komentarzach pod postem na Facebooku. Harling wygląda trochę tak, jakby rycerstwo średniowieczne odkryło kardio. Tak, tu się zgodzę. Na początku oglądania Harlingu naprawdę nie rozumiałem tego sportu. Myślałem, że głównie chodzi o to, żeby biegać po boisku, walczyć z każdym i faul dopiero jest wtedy, kiedy ktoś ci złamie kija. Czy tak to jest, czy nie? Do tej pory nie mogę tego zrozumieć. Troszkę tam pojąłem zasady tego Harlingu, natomiast do tej pory nie mogę się ogarnąć jakoś z tymi zasadami. Niektóre miejsca w Cork są tak piękne, że człowiek natychmiast chce zostać poetą, a potem przypomina sobie rachunki i zostaje jednak realistą. No, tu, drodzy Państwo, możemy coś o tym porozmawiać. Jednak te ceny, które teraz nas dobijają, może już nie tak paliwa, ponieważ przyzwyczailiśmy się do niego. Natomiast ceny żywności i mieszkań, czy kawalerek nawet do wynajęcia, czy jeżeli ktoś nawet planuje z Państwa kupić, no, troszkę nadwyrężają nasz budżet domowy. Nie ukrywajmy, bardzo ciężko w tych czasach jest teraz odłożyć sobie pieniążki i myślę, dlatego taka posortowana saszetka z naszym budżetem domowym jest czymś ważnym, czego musimy sobie pilnować i modlić się tylko do Pana Boga teraz, żeby to się w przyszłości zmieniło. Pierwsza audycja jest jak pierwsza randka. Człowiek chce być sobą, ale taką wersją siebie, która nie mówi wszystkiego naraz. Tak, i tu się zgodzę z tym cytatem, tym bardziej, że teraz siedzę po drugiej stronie mikrofonu. Państwo mnie słuchają. Niektórzy może troszkę się już znudzili, ale ci wytrwali poczekają do końca. Myślę, że to jest taka dobra audycja przed zaśnięciem, albo ta przynajmniej pierwsza, którą teraz odbywamy, bądź do słuchania podczas jazdy samochodem. Natomiast ja tutaj przeżywam naprawdę dramę. Dramę, stres, jak to odbiorą Państwo za pierwszym razem. Myślę, że się spodoba. Więc na pierwszy wieczór to chyba wystarczy. Trochę Irlandii, trochę świata, trochę sportowych emocji, trochę ciszy z półwyspu Beara. Nawet nie wiem, czy dobrze czytam tą nazwę, ale tak mi się zdaje. Zawsze tak się wypowiadało, przynajmniej w moim gronie. Było też trochę emigracyjnych obserwacji i odrobina kulturalnego uśmiechu. Więc jeśli ta audycja ma mieć swój charakter, to niech będzie nim swoboda połączona z kulturą słowa. Ciekawość połączona z serdecznością i humor, który nie krzyczy, lecz mruga porozumiewawczo do słuchacza. Bo może właśnie tego dziś najbardziej potrzeba? Nie kolejnego miejsca, w którym wszyscy mówią jednocześnie, ale miejsca, w którym ktoś opowiada świat tak, że przez pół godziny robi się on troszkę bliższy. Troszkę zabawniejszy i troszkę bardziej ludzki. To było pierwsze rozszerzone wydanie programu Miszmasz bez filtra. Dziękuję Państwu za obecność i życzę dobrego wieczoru, spokojnej nocy albo po prostu dobrego dnia, gdziekolwiek Państwo teraz są.
I zapraszam do komentowania. Zapraszam, abyście zadawali pytania, proponowali również tematy, które byście chcieli usłyszeć lub proponowali swoich gości, jeżeli taką macie chęć. W komentarzach pod postem zapowiedzi tej audycji lub też pod postem następnej audycji. Czekam na Państwa. Bardzo się cieszę, że mogłem dołączyć do tego grona. Myślę, że nie przenudzałem na swojej pierwszej audycji. No, to jest taka typowo pierwsza audycja, którą sam prowadzę, więc dlatego proszę o wybaczenie, drodzy Państwo, jeżeli coś poszło nie tak. A jedyne, co teraz mogę powiedzieć, to dziękuję Wam bardzo serdecznie, że zostaliście tutaj ze mną i do usłyszenia w następnej audycji. Dziękuję bardzo. Żegna Was Paweł Mateusz Wójcik.

0: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.
1: It's Tori Amos, and this is the title track for my brand new album, In Times of Dragons.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.